0: za, tu za to dziwa za, za mnie się rodzi, sądzuj. Sobie piekielkę i tam, końcuj mówi się pora, tak za. Ojciec serwersu złota, ludziec serwersu złota, dziękali za wydali, pojebiali.
1: You're listening to Radio Sodom, 107.8 FM.